Ne bɛ mɔgɔ ka miiri ɲɔ bɛ ne bɛ ɲɔma la wakɔ i labanma la kɔ to tɛ na an bɛ nɔ ani fila fɔ